Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Ściabej tych skrajnie z lewej, ściabej i tych skrajnie z prawej. I ej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wyrodreś wasz mentalny karcer.

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gap

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radiocenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

uszczypliwości, pstryczki w nos. Opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Zebrałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: 10 more to get over me. You gon' have to buy 10 more to get over me.
1: Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Thank you very much. I was so excited, so nervous.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

famille. Et si c'était nous, il faut signer.

Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Agnieszka Liburska. Zapraszam na przegląd prasy irlandzkiej, czyli spojrzenie na najważniejsze tematy obecne w irlandzkich mediach, tych tradycyjnych i elektronicznych. Sprawdzimy, czym żyją dzienniki i portale na Zielonej Wyspie. Głównym tematem i najważniejszą informacją dnia jest potwierdzenie pierwszego przypadku wirusa języka niebieskiego BTV w Republice Irlandii w stadzie bydła w hrabstwie Wexford. Minister rolnictwa Martin Haydon określił tę wiadomość jako niepożądaną, ale niestety również niespodziewaną, biorąc pod uwagę rozprzestrzenianie się wirusa w Europie, Wielkiej Brytanii, a ostatnio w Irlandii Północnej. Wirus przenoszony jest przez małe muchówki, nie stanowi zagrożenia dla ludzi, czytamy, ani bezpieczeństwa żywności, ale dotyka zwierzęta parzystokopytne, takie jak bydło i owce. Haydon podkreślił, że trwające niskie temperatury ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa, ale zachęcił rolników do dyskusji z weterynarzami na temat szczepień. Polityka i społeczeństwo. Radna hrabstwa Meath zgłosiła, że została opluta podczas rzekomego ataku rasistowskiego w Navan. Sprawca miał jej zarzucić, że próbuje uczyć Irlandczyków, jak żyć we własnym kraju. Spór o billboard Sinn Féin. Billboard w okolicy Newry, na terenie należącym do Departamentu Infrastruktury, jest przedmiotem dochodzenia planistycznego, ponieważ został wzniesiony bez pozwolenia. Inne partie wzywały do jego usunięcia. Inicjatywa w sprawie zapobiegania samobójstwom. Czytamy, że w Irlandii Północnej wszczęto nową inicjatywę w celu poprawy usług zapobiegania samobójstwom. I pozostałe wiadomości. Zmarł Paddy Clancy, legendarny redaktor i prezenter radiowy stacji RTE, który wyszkolił pokolenia irlandzkich dziennikarzy. W związku z silną burzą zimową w Stanach Zjednoczonych port lotniczy w Dublinie ostrzega pasażerów przed zakłóceniami w lotach transatlantyckich w ten weekend. A w temacie rozwoju cyfrowej opieki zdrowotnej czytamy, że opublikowano raport na temat stanu opieki zdrowotnej w Irlandii, wskazujący na rosnące znaczenie integracji systemów i cyberbezpieczeństwa.

tyle na dziś. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i zapraszam na kolejny przegląd prasy irlandzkiej na antenie Radia Cenzura. Materiał przygotowała Agnieszka Liburska. Montaż i dźwięk Piotr Liburski.

wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy.

rozgość się. Zostań ze mną, posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: Witam Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Agnieszka Liburska. Witam w cyklicznym programie Na prawej stronie osi, w odcinku, w którym spotykamy się z gościem dość niezwykłym, z panią Bożeną Trojanowską, jedną z najbardziej, myślę, że tutaj jest to jak najbardziej adekwatne, najbardziej wyrazistych i zapamiętanych bohaterek hitowego programu Damy i Wieśniaczki. W reality show pani Bożena udowodniła, że niezależnie od luksusów czy ich braku, najważniejsze są autentyczność i silny charakter. Witam serdecznie, Bożeno, za przyjęcie zaproszenia do rozmowy ze mną na antenie Radia Cenzura.
1: Witam, Agnieszko, witam również widzów. Ja może jeszcze tak dodam od siebie, że bycie damą to nie tyle kwestia pieniędzy, co stylu bycia i kultury.
0: Pięknie. Ja tylko chciałabym dodać, że jesteśmy po imieniu, jakiś czas temu nawiązałyśmy kontakt, także tutaj, żeby była jasność, będziemy sobie dalej tutaj
1: oczywiście
0: po imieniu mówić. Mam takie pytanie pierwsze. Które z powierzonych zadań okazało się w programie najtrudniejsze i dlaczego wymagało największego takiego przełamania się w programie Damy i Wieśniaczki?
1: Myślę, że temat kozy, łapania kozy, to było dla mnie takie zaskoczenie. I nie wiedziałam, szczerze mówiąc, jak sobie poradzę, jakiej wielkości będzie koza, jak to będzie wyglądać. To dla mnie w tym momencie, kiedy się dowiedziałam, co się będzie działo, to było największe wyzwanie dla mnie, bo w życiu kozy nie łapałam.
0: I to było autentyczne łapanie kozy?
1: Oczywiście. Nic nie było podkolorowywane. Rzeczywiście łapałam kozę i oczywiście to pierwsze wrażenie, kiedy ją zobaczyłam i powiedziałam, że śliczna, bo ona rzeczywiście taka była. Ona nawet jeden z synów od Marka, gdzieś tam jest taki wątek, że płacze, bo wyjeżdżam. Ona rzeczywiście płakała, jedno oczko jej zawiło. Ja ją cały czas tuliłam w tym samochodzie, jak jechaliśmy. Też wiadomo, że wszystkich scen nie ma, ale przez całą drogę po prostu ją dopieszczałam, tuliłam, głaskałam. Ja kocham zwierzęta. Sama w ciągu 30 lat miałam 4 koty, więc ostatniego pochowałam w styczniu. Ja kocham zwierzęta. I szczerze mówiąc,
0: polubiłeś
1: po prostu
0: również tą
1: polubiłam
0: kozę.
1: Kozę i bym ją zabrała do domu autentycznie, po prostu śliczna.
0: No tak. Ja tylko przypomnę, że odcinek, w którym brałaś udział, Damy i Wieśniaczki, jest kojarzony z twoją postacią jako damą od kapeluszy.
1: Tak, tak.
0: Tak już zostałaś w pamięci widzów. Powiedz mi jeszcze, w takim razie chciałabym wrócić do takiego tematu wcześniejszego. Co było tak naprawdę taką największą motywacją? No bo pojawiłaś się w programie, ale co cię zmotywowało do udziału w programie Damy i Wieśniaczki?
1: Co mnie zmotywowało?
0: Tak.
1: Tak naprawdę od momentu, jak opuściłam grupę wysokiej kontroli, podejmuję się różnego rodzaju wyzwań. Sama jak gdyby stawiam sobie też poprzeczki i próbuję je przeskoczyć. Będąc jeszcze w tej grupie, odważyłam się morsować, odważyłam się nurkować w 19 roku w Egipcie, zejść na 5 czy 6 metrów pod wodę, co też wiązało się z opanowaniem lęku i strachu, no i też skok ze statku tam również, na Ras Mohammed, na głębokość 6 metrów bez zabezpieczenia i przepłynięcie do wyspy. Co prawda w masce do snurkowania. To było wyzwanie. Osoba, która jakby nadzorowała to, wiedziała, że umiem dobrze pływać. Myślałam, że będę mieć jakiś kapok. Był silny wiatr. Niestety ta droga była, to była walka też z tym, co się działo w głowie, ale to też wiem, że nie ma przypadków w życiu i no nawet wyzwaniem jest również, Agnieszko, ta rozmowa tutaj
0: dzisiaj. Tak. Czyli można powiedzieć, że motywacją było podjęcie się wyzwania.
1: Tak.
0: Pokonanie
1: tak.
0: Pewnie jakichś własnych barier, ograniczeń.
1: Tak.
0: A jakie były pierwsze myśli twoje, Bożena, po tym, jak dotarłaś na miejsce tej wymiany w programie, bo program polega na tym, że wymieniają się bohaterki domostwami, tak?
1: Tak.
0: Wieśniaczka ląduje u ciebie, przyjeżdża do ciebie do domu, tak, a ty dojeżdżasz do niej. No jakie były twoje pierwsze myśli, kiedy dotarłaś do tego miejsca wymiany i zobaczyłaś dom i warunki, w jakich przyszło ci spędzić te najbliższe kilka dni w czasie montażu programu?
1: No to było przeżycie, bo lata temu no, moja babcia zmarła w 88 roku. Jeździłam do babci na wieś. Było podobnie. Trochę inaczej, bo jeszcze kiedyś wcześniej, jak jeździłam, byłam młodsza, to były zwierzęta, obora. Ale no to było wyzwanie, bo ja jak gdybym, kiedy się znalazłam, w ogóle w tym rejonie, to się poczułam, jakbym się przemieściła w czasie do lat 70. i początku 80. Tak się czułam. Rodzina wspaniała, naprawdę ciepła, wspaniała. Ale właśnie takie lata, przełom 70., 80., tak czułam.
0: Rozumiem. A co w mentalności i w tym właśnie codziennym stylu, tam na miejscu, w tym drugim środowisku najbardziej cię zaskoczyło? Mentalności tych ludzi.
1: Kochają zwierzęta właśnie. I gołąbki, i kotki, i pieski. W ogóle widoczna taka, takie zaopiekowanie stworzeniami.
0: A różnica między... No bo na co dzień mieszkasz w dużym mieście.
1: Tak.
0: Czy widać tą różnicę w mentalności pomiędzy mieszkańcami miasta dzisiaj, a mieszkańcami wsi?
1: Na pewno. To jest akurat wioska tak usytuowana. Trochę inaczej jak w rejonie babcinym moim, babci, która nie żyje już, gdzie dom stał przy domu, szeregowo wzdłuż drogi. Tutaj domy były, są porozrzucane w odstępach, stoją pojedynczo. I to też wyzwanie, tak patrzyłam z perspektywy mieszkanki miasta, gdzie wyjdę, wiesz, do sklepu, podejdę, nawet jak czegoś mi brakuje, to kupię to od razu. A tam jednak trzeba mieć pełne zaopatrzenie, żeby nie jechać kilku kilometrów. Mm-hmm. Także to jest wyzwanie dla tych mieszkańców. Ale mimo wszystko, mówię, rodzina trzyma się razem.
0: Tego nam dzisiaj brakuje we współczesnym świecie.
1: Tak, dokładnie.
0: Mówi się zresztą i chyba nie bez powodu, że problemem współczesnego człowieka jest samotność. I chyba tą samotność czuć w mieście, pomimo tego, że mamy tłumy wokół siebie.
1: Tak, bo można być w tłumie wokół ludzi, a czuć się samotnie.
0: Zgadza się. Czy w czasie nagrań, to też jestem bardzo ciekawa, był taki moment, kiedy chciałaś się spakować i zrezygnować z dalszego udziału?
1: Nie, właśnie nie. No. Właśnie nie byłam ciekawa, co będzie dalej. Tak, byłam ciekawa, jakby to powiedzieć, no tak jak powiedziałam wstępnie, lubię wyzwania i byłam otwarta. Wspaniała ekipa, jeśli chodzi o chłopców, mężczyzn. Czułam się cały czas zadbana. To był okres, gdzie było naprawdę ochłodzenie duże przyszło. Też gdybym wiedziała, że będzie tak zimno, po prostu wyciągnęłabym ciepły, długi kożuch naturalny z szafy i w nim bym pojechała. To była cienka, pikowana kurtka.
0: A przypomnijmy, jaki to był czas? Jaki to był miesiąc?
1: To był kwiecień. Mhm. To był okres właśnie nagrywania, czas po świętach.
0: No tak.
1: Było duże ochłodzenie, było dosłownie kilka stopni, ale chłopcy z ekipy dbali o mnie na czas przygotowań. Siedziałam, miałam ciepło w samochodzie, także
0: zaopiekowana,
1: mhm. Tak, byłam ich, oni mówili, że jestem ich damą.
0: No tak. Mam kolejne pytanie, ale tym razem będzie dotyczyło ciebie bardziej. Czego dowiedziałaś się? Czy w ogóle czegoś dowiedziałaś się o sobie w czasie tego pobytu? Czy coś, co ma związek z cechami twojego charakteru? No bo sytuacja była zupełnie nowa, tak? Taka, której wcześniej jednak nie doświadczyłaś.
1: No nie, bo to było jedyne w swoim rodzaju reality show. Pierwszy raz w życiu coś takiego. To znaczy, czy byłam czym... W ogóle tak jak byłam zaskoczona tym, że tak sobie, że też sobie poradziłam z kozą, to muszę powiedzieć, że, no, że byłam że byłam zaskoczona też jako takim luzem, może dlatego, że mam kanał na YouTube też i może też kontakt z ludźmi na żywo też myślę, że miał na to wpływ.
0: Na pewno.
1: Byłam bardziej bym myślę, byłam zestresowana w 22 roku w pytaniu na śniadanie, kiedy miałam te swoje 12 minut.
0: No tak. Czyli tutaj tak naprawdę nie było jakiegoś momentu przerażającego, ani takiego zaskakującego dla Ciebie.
1: Nie, raczej nie. Jedynie właśnie kwestia kozy, kiedy musiałam sobie sama z nią poradzić.
0: I radziłaś sobie świetnie. Tak. Bożena, jak Twój udział w tym show, w reality show, jak na ten udział zareagowali bliscy, sąsiedzi, chociażby też widzowie, ludzie, którzy Cię znają z sąsiedztwa. Jaka była reakcja, zwłaszcza po emisji odcinka?
1: No, osoby znajome, z którymi mam bliższy kontakt, w ogóle rodzina oglądała mnie, wszyscy, ta najbliższa. No, sąsiedzi też. Ogólnie chcę powiedzieć, że sąsiedzi kibicują mi też, tak jak znam już, mieszkam dosyć długo, co prawda niektórzy się zmieniają, ale kwestia mojego odejścia z grupy wysokiej kontroli też sprawiła, że jak gdyby dodają takiej motywacji to, co było po śmierci męża, żebym się trzymała i tak dalej. To samo po wyjściu właśnie z tej grupy, ale też takie miłe mam przeżycia, jak się przemieszczam. Na przykład teraz, jak wracałam z Piotrkowa, okazało się, że w Częstochowie wsiadła pani i część czasu przegadałyśmy. Ona wysiadała chyba w Bytomiu, ja jechałam do Katowic. Się okazało, przyznała się, że oglądała, że widziała mnie w programie Danej Wiśniaczki. I rozmawiałyśmy. Dzisiaj tutaj Stawową szłam w Katowicach i też po prostu z tyłu dogoniła mnie pani i spytała się, czy może ze mną zrobić zdjęcie, bo widziałam panią w programie Damy i Wieśniaczki. Ten program jest znowu teraz powtarzany, bo słyszałam, że był we wtorek, ale też miałam taką sytuację. Są różne, ja wszystkiego, słuchajcie, nie pamiętam, Agnieszko. Ale też był jeden dzień, że gdzieś dwa razy mężczyźni i gdzieś z tyłu słyszę: dzień dobry pani Bożenko czy Bożeno. A skąd my się znamy? Odwracam się, tak grzecznie się pytam. No widziałem panią w programie Damy i Wieśniaczki. No to tam parę miłych słów. Albo na przykład pani, która nigdy mnie nie widziała w Katowicach, a ja się tutaj często w centrum przemieszczam, zależy kto o jakiej porze jest. W galerii też podeszła. I pierwsze pada Królowe Życia, ja mówię, nie Królowe Życia, Damy i Wieśniaczki. I tak chwilę rozmawiamy i mówi, i na koniec mówi, wie pani co, czy mogę sobie z panią zrobić zdjęcie, bo mąż mi nie uwierzy. I są sytuacje gdzieś, powiedzmy, na rynku młode dziewczyny, gdzie też kojarzą, albo ja po prostu czasami się, ja jestem
0: no jesteś
1: taka...
0: charakterystyczna tak, bardzo.
1: To wiem właśnie, że kapelusz i kolor włosów, z automatu, jak gdyby...
0: Czyli ta popularność ciągle jest.
1: Jest.
0: I rozpoznawalność.
1: Jest, nawet powiem Ci, nie wiem, słuchajcie, tutaj do widzów, miałam taką sytuację po emisji, po premierze programu, bo premiera była 1 maja, dostałam na Messenger wiadomość z reklamacją. Zamieściłam, zrobiłam z tego posta na Facebooku, łącznie ze zdjęciem, wkleiłam ten komentarz, gdzie była reklamacja w kontekście tego, że dlaczego ja to tak nie umiem teraz ubrać w słowa, jak to dokładnie napisane, ale że startowałam jako Królowa Śląska, czy ta pani określiła z Katowic, Królowa Śląskiego Plemienia, a mnie widują w Piotrkowie, ona i jej znajomi i ja robię tu show, tam show. Później ten profil, jak sprawdziłam, nie widziałam go, więc nie wiem, czy ktoś mnie zablokował, czy kto taki rodzaj hejtu, no nieważne. Do tego Hejt też jest dla mnie wyzwaniem, też sobie z nim świetnie radzę, więc tutaj jeśli mnie hejterzy słuchają, słuchajcie, ja jestem nie do zatrzymania, nie macie szans.
0: Pięknie, ale ja muszę coś tutaj tą rozmowę uzupełnić. Pojawia się, bo myślę, że nasi słuchacze też się będą zastanawiać, o co chodzi. Pojawiało się przynajmniej kilka razy to słowo, właściwie określenie, grupa wysokiej kontroli. Czy coś więcej tutaj możesz wyjaśnić, bo posługujesz się czasem tym określeniem,
1: ja używam,
0: o co chodzi?
1: Tak,
0: używam
1: krótszego, mogę go użyć?
0: Możesz. To jest radiocenzura, ale tak. My nie cenzurujemy. Bo...
1: Tak, ogólnie mówię grupa wysokiej kontroli, w mediach raczej oficjalnie gdzieś nie mogłam tego
0: ze
1: użyć.
0: Ze względu bezpieczeństwa, czy to było ograniczenie stacji?
1: Wiesz co, myślę, bo polskie prawo nie obejmuje tego zwrotu, słowa sekta.
0: My jesteśmy
1: tak naprawdę no każdy, kto usłyszy grupa wysokiej kontroli, myślę, że jednoznacznie kojarzy to z sektą.
0: A jeśli nie kojarzy, to niech będzie teraz od tego momentu kojarzy.
1: Tak, i teraz powiem, byłam świadkiem Jehowy 30 lat. No jestem wolna, w tym momencie 3 kwietnia minęło 5 lat. To też jest jedna z przyczyn, kiedy wyszłam na wolność, powrotu do siebie. Tych zmian, które były sukcesywne, stopniowe, nie od razu, bo ludzie, którzy oglądają mnie nawet na YouTube od początku, ludzie, którzy znają mnie z okresu bycia w sekcie, to już jest w ogóle dzień a noc, jak wyglądałam, zresztą wiesz...
0: Tak, oglądałam, widziałam te zdjęcia.
1: Tak, zdjęcie zamieściłam, zderzenie...
0: Nie poznałam, tak, jakby dwie zupełnie inne osoby.
1: Tak, w sekcie miałam krótkie, rude włosy. Zaczęłam zapuszczać w 20 roku, kiedy zamknięto świat. Pojawiły się różowe, nie będę już wszystkich szczegółów opowiadać. W każdym bądź razie przyszedł etap, że zaczęłam nosić kapelusze, różowe włosy, no i też chodzi o długość sukienek, bo każdy, kto widział Świadków Jehowy, wiedzą, jaki dress code tam panuje, więc ja to też były moje, widzisz, to są też wyzwania były, bo ja sama narzucałam sobie poprzeczkę, a co będzie, jak ja sobie krótszą sukienkę założę, i to było naprawdę, ja też to gdzieś na YouTubie opowiadam, jak pojechałam wtedy do Poznania i założyłam taką sukienkę przed kolano. Ja robiłam takie nagranie wtedy, po warsztatach czy przed, gdzie powiedziałam, że dosłownie czuję się jak prostytutka, autentycznie. I to jest właśnie, trzeba zrobić reset w głowie tego oprogramowania. Żeby je usuwać. I powiem Ci tak, że kiedyś szłam w takiej, nie wiem, to może z 10 cm nad kolano było, bo noszę krótsze, i szłam tutaj ulicą 3 Maja i takie panie mnie mijały i mówią, ja to słyszałam, jak one już były za mną, no gdybym miała takie nogi, to też bym tak chodziła. I ja wróciłam do domu, tak, i słuchaj, wróciłam do domu i mówię, Boże, ja mam takie nogi, no ciekawe, no Boże, ja nie wierzę, gdzie... No wiesz, mnie mąż zawsze komplementował. No tak. Pewnie, że się pokłóciliśmy, ale wiesz, burze czasami są w związku potrzebne. Grunt, żeby dojść do konsensusu i być razem. Ponad 33 lata związku. Więc ja wtedy zaczęłam się sobie przyglądać i mówię, nie, no Bożena, ty możesz chodzić.
0: No
1: i to było właśnie i dlatego widzisz, mój ten image to jest tak, kapelusz, w długie sukienki też lubię, nie ukrywam. Kapelusz, różowe włosy, mini, też ostatni nabytek, to teraz jestem w tych kozakach, w motyle, gdzie motyl jest dla mnie symbolem transformacji, wolności.
0: Słuchaj,
1: dodam jeszcze, że właśnie po wyjściu z sekty zaczęły się u mnie w życiu pojawiać motyle. Albo na ścianach, albo u kogoś na bluzce, albo wchodzę na Facebooka, albo wchodzę tak jak ostatnio na Winted, patrzę, kozaki w motyle. No i jak, słuchaj, i mój rozmiar.
0: No tak.
1: dogrywasz, no nic to.
0: A wracając do tego, co usłyszałaś na ulicy, to powiem, słyszałam, że komplement z ust obcej kobiety jest naprawdę bardzo takim...
1: Lepszy nawet jak od mężczyzny. Ma większą wartość jak od mężczyzny.
0: Tak słyszałam. Gdybyś miała cofnąć czas i powtórzyć tę przygodę z programem, czy to doświadczenie byś powtórzyła?
1: Damy Wieśniaczki? Mhm,
0: tak.
1: Myślę, że tak, tylko bym już inaczej do tego podeszła, bo wiesz, ja Agnieszko nigdy nie oglądałam takiego programu. Mhm. Tak, taki byłam narybek, który nie miał zielonego pojęcia, mhm. A teraz mając jakieś pewne doświadczenie, może by wyglądało to trochę inaczej. Ale na

0: Najpierw jest ta poczwarka, która jak gdyby jest podatna na środowisko, na otoczenie. Kiedy pojawia się w kokonie, dochodzi do transformacji, nie widać tego, co się tam dzieje w środku, a to już jest, dochodzi do zmiany tożsamości. I później z tej poczwarki wylatuje przepiękny, wspaniały motyl. I życzę Wam, aby każdy z Was, czy popłaczę się, aby każdy z Was w swoim życiu był takim wspaniałym, kolorowym motylem.
1: Jakim jesteś teraz Ty, Bożena?
0: Ale życzę tego każdemu, aż się
1: pięknie
0: popłakałam.
1: Dziękujemy. Pięknie dziękujemy. Jest mi bardzo, bardzo miło, że gościłaś u nas. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnie nasze spotkanie, bo nie ma przypadku.
0: No nie ma, ja jestem otwarta.
1: I ten piękny Twój uśmiech będziemy mieli okazję jeszcze nieraz zobaczyć. Ślicznie dziękujemy.
0: Tak, ja również, miło mi było.
1: I do usłyszenia w kolejnym odcinku naszego programu.
0: Do widzenia.
1: Materiał przygotowała Agnieszka Liburska. Montaż i dźwięk Piotr Liburski.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

I've pulled down the walls I let you in. Beg you only not to hurt.

0: Thank you. Thank you very much.
1: You must remember this.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radio

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Dać stąd, rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma, gdzie pod spływa.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście, porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

znaczy głowa. Chociaż tak jak on gotuje mi tu zestaw złych zachowań, bo się snuję. Się chowam i naświetlam telefonem, źle się czuję ze sobą i naświetlam telefonem. Jestem w piku mego życia, ale chciałem być artystą. Wiem, docenią mnie po śmierci, teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami, życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić i niech słyszą wszystkie hamy.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radio